robię. Usłaj poczał ni din rap, oni romauni. Tu ratu ku nin raponi, sobaj horauni. Usłaj sołci bostej, mon zon zon to tauni. Ju bagon, mon lajmo, kosuri buzał. De kiro, usłaj miru, usłaj horauni.